0: Ľusak Chytová na Rádio Zadru.
1: Balonaj, balonaj, ja. Balonaj, balovali, to

prawą wśród pustynie, zatwór z ladnych brata, kryw se prawą smuje, znikar prazny plat, ustające prawa ja, krowisz ta bez kłóci.